0: Besonders ist noch, dass seit 1991 es das erste Mal ist, dass die ehemaligen Sozialisten nicht ins Parlament einziehen konnten. Die Wahlbeteiligung lag bei 51%, also deutlich geringer als in Ungarn mit 79%. Allerdings ist das Mandat eine klare Botschaft der Stabilisierung, wenn das Bündnis sich als stabil erweisen sollte. Zunächst mal sieht es, was das Land angeht, als sehr stabil aus. Allerdings kommt jetzt wieder Kritik aus Brüssel und angeblich Sorge aus Washington, dass der ehemalige Präsident Rumen Radev eine russlandfreundliche Haltung an den Tag legen soll und möglicherweise die Rolle von Viktor Orban übernehmen könnte. Das sind natürlich alles Spekulationen. Wir müssen sehen, wie sich das in der Praxis darstellt. Es wurde allerdings schon veröffentlicht, dass Roman Radev durchaus kritisch die finanziellen Hilfen an die Ukraine sieht. Bulgarien ist in einer wesentlich schwierigeren wirtschaftlichen Lage, obwohl, ich glaube, letztes Jahr der Euro dort eingeführt wurde gegen große Widerstände aus der Bevölkerung. Glaube ich auch, dass das jetzt eine Reaktion auf diese, möglicherweise übereilte Entscheidung sein kann, dass man sich entschieden hat, doch einen ehemaligen Präsidenten die Chance zu geben, in Bulgarien allein zu regieren. Also der nächste starke Mann aus Rumänien heißt Rumen Radev. Vielleicht kann man sich den Namen im Hinterkopf ablegen und beobachten, was Bulgarien künftig nicht nur in Mittelosteuropa, sondern auch in der EU für Initiativen setzt, weil eine Alleinregierung ist doch was anderes, also wenn man Koalitionszwänge hat. Das sieht man jetzt eindeutig hier in Deutschland, wo Friedrich Merz auch nicht so regieren kann, wie er das im Wahlkampf angekündigt hat. Jetzt auf Polnisch. 19 kwietnia w Bułgarii odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. 19 kwietnia to jest tydzień po wyborach na Węgrzech, gdzie doszło do zmiany rządu. W Bułgarii system polityczny był stosunkowo mało stabilny. W ciągu 5 lat odbyło się 8 razy odbyły się wybory parlamentarne, ale tym razem były prezydent Rumen Radev zorganizował koalicję Postępowa Bułgaria, która zdobyła w wyborach 44,6% głosów, co jest bardzo dobrym wynikiem nawet na polskie warunki, i według systemu wyborczego dało mu to większość absolutną w Zgromadzeniu Narodowym, 131 z 240 mandatów. 240 mandatów, to znaczy, że większość konieczna jest 121 mandatów, to on ma 10 mandatów rezerwy jeszcze. Jest to pierwszy raz od 1997 roku w Bułgarii, gdy jedna partia może rządzić samodzielnie bez koalicji. Jest to także pierwszy raz od 1991 roku, kiedy socjaliści nie dostali się do parlamentu, nie przekroczyli progu wyborczego. Frekwencja wyniosła 51%, to znaczy dużo mniej niż na Węgrzech, tam było 79%, ale jest to sytuacja na warunki bułgarskie stabilizująca system. Zobaczymy, jaka polityka będzie tego konsekwencją. Dużo komentatorów pisze, że Rumen Radev ma raczej negatywny stosunek jeśli chodzi o finansową pomoc Ukrainie. Dlatego niektórzy oczekują, że będzie to następny Viktor Orban, który będzie blokował różne pakiety pomocyjne dla Ukrainy. Zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Oczywiście normalnie politycy zajmują się najpierw polityką wewnętrzną, a takie zagrania zewnętrzno-polityczne, pomoc zagranicy, jest to na ogół. Nie jest to najczęstszą decyzją, ale jeśli chodzi o perspektywę europejską, bardzo ważną. Ja, soweit die Ergebnisse der Wahlen in Ungarn und Bulgarien. Wir spielen ein bisschen Musik, dann kommen wir noch zu der Krise bei den Kryptowährungsbörsen.
1: Cześć, tu Martyna z zespołu Nago. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji redakcji Polonium w Monachium i na całym świecie. Piosenka opowiada o postaci, która chce dzielić czas w odosobieniu tylko z drugą osobą, mimo tego, że dookoła jest bardzo wiele innych kuszących możliwości spędzenia tego czasu. Nazywa się Morze, ponieważ zaczyna się tym słowem, które jednocześnie oznacza wątpliwość, oraz morze jako ogrom, czyli po prostu akwen wodny.

Hier ist die Redaktion Polonium, die polnische Redaktion bei Radio Lora. Wir machen ein Programm für alle, die sich für Polen, das Land und die Leute interessieren. Hier ist die Redaktion Polonium, wir sind radioaktiv. To Redaktion Polonium, polska redakcja Radio Lora. Na pola 92,4 MHz nadajemy program dla wszystkich, którzy interesują się Polską, Polakami i Polonią. To redakcja Polonium, jesteśmy radioaktywni. I teraz wiadomość z Polski. Wielka w Polsce aktywna giełda kryptowalut Zonda Krypto znajduje się w głębokim kryzysie. Od początku kwietnia tego roku tysiące klientów zgłasza poważne problemy z wypłatami zarówno kryptowalut, jak i środków w polskich złotówkach. Sytuacja zaostrzyła się po tym, jak firma analityczna ujawniła, że rezerwy bitcoinów w tak zwanych gorących portfelach spadły o ponad z 99% z ponad 55 bitcoinów do zaledwie ułamka bitcoina. Jednocześnie giełda deklaruje posiadaniem tak zwanego zimnego portfela, który ma mieć 4500 bitcoinów. Do niego niestety nie dysponuje kluczami, bo klucze prywatnie przechowuje zaginiony założyciel Sylwester Suszek, który zaginął w 2022 roku. Dlatego w tej chwili dostęp do tych środków jest dla Zonda Krypto niemożliwy. Prokuratura Okręgowa w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. Straty mogą wynosić mniej więcej 350 milionów złotych, około 100 milionów dolarów i dotyczyć nawet kilkudziesięciu, mówi się o 30 tysiącach klientów. Obecny prezes Zonda Krypto, Przemysław Kral, początkowo zapewniał o wypłacalności giełdy, ale jednak opuścił Polskę i ma przebywać w Izraelu, co utrudnia kontakt z nim. Dlatego jest to sytuacja dla niektórych bardzo krytyczna. Prawnicy zalecają dokumentowanie wszystkich transakcji, zgłaszanie ich do prokuratury oraz Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Sprawa Zonda Krypto pokazuje ogromne ryzyka związane z centralizowanymi giełdami kryptowalut i wydawanymi przez nich tokenami, które nie mają takiego pokrycia jak prawdziwe kryptowaluty. Spółka prowadząca Zonda Krypto jest to BB Trade Estonia z siedzibą w Tallinie w Estonii właśnie, dlatego regulamin obsługi stanowi, że obowiązuje prawo estońskie i sąd w Tallinie jest odpowiedzialny, ale to nie dotyczy polskich użytkowników indywidualnych, którzy mogą zgłosić sprawę do sądu właściwego dla ich miejsca zamieszkania. Jetzt noch die traurige Nachricht auf Deutsch. Eine der größten Kryptobörsen und die größte Kryptobörse, die in Polen aktiv war, Zonda Krypto, steckt in einer tiefen Krise. Seit Anfang April 2026 melden tausende Nutzer massive Probleme bei Auszahlungen, sowohl was Kryptowährungen als auch was Bargeld in polnischen Zloty angeht. Der Fall eskalierte, als bekannt wurde, dass ein sogenanntes Cold Wallet mit 4500 Bitcoin der Firma nicht zur Verfügung steht, weil die geheimen Schlüssel bei dem ehemaligen Gründer dieser Kryptobörse liegen sollen und er ist seit 2022 verschollen. Der aktuelle CEO, der aktuelle Geschäftsführer von Zonda Krypto, Przemysław Kral, bestätigte das Problem öffentlich, betonte aber, dass das Unternehmen flüssig ist und Mittel auszahlen könnte. Allerdings hat er sich jetzt abgesetzt, hat Polen verlassen und befindet sich vermutlich in Israel, was seine Ausweisung und den Kontakt der Mitarbeiter zu ihm erschwert.
Was die Schadenshöhe angeht, man spricht derzeit von nach Schätzungen von etwa 350 Millionen Zloty, das wären 100 Millionen US-Dollar, und betroffen sollen 30.000 Kunden sein. Die Entwicklung zeigt, dass solche Kryptobörsen tatsächlich problematisch sein können, wenn man jetzt nicht nur mit Kryptowährungen handelt, sondern auch eigene Tokens, die von der Börse ausgegeben wurden, ebenfalls ins Portfolio mit aufnimmt. Ein weiteres Problem ist, dass die Betreibergesellschaft, die BB Trade Estonia, den Sitz in Tallinn in Estland hat und die Geschäftsbedingungen eigentlich das estnische Recht und den Gerichtsstand in Estland vorsehen, aber für Privatkunden gilt immer noch der Sitz des Gerichts, die Zuständigkeit des Gerichtes am ihren Wohnort. Das heißt, die Menschen, die in Polen oder vielleicht auch in Deutschland betroffen sind, können sich einfach zu ihrem zuständigen Gericht und zur zuständigen Staatsanwaltschaft begeben und dort den Fall reklamieren. Ja, soweit die Nachricht. Wir spielen da noch ein bisschen Musik und kommen zum Ende der Sendung.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia